0: fatalofa tatu wala au siri mtalo tuspa iya tanga fatala isa wanamai
1: aina mama la wanalofa mwole ni siri
0: chao wanamai china
1: ya ile le upu na faima ya ile ya ita mawe awana faya ole keyword ole awa
0: ya ile upu na
1: ya ile upu na ta o tuspa iya papea ma ita mawe awana faya
0: Favon mai tato tru sili mai tina oi fa swa fatina
1: ana
0: Favon mai sili mai ana ole ale upu olo fa pe mai itama awa tama awa ole ale upu sili mai tina ya ana sili mai ale malu ole ale upu pito mi I mean, pito tele onam taitusi ili tuspa ia, e fia onam taitusi au laha fo'ile ingo ala upu. Tadi mai a Sam, mai eri sala asa pasa, sezei. Opa ia, oi, opa ia, tosi male pata pulea. Sidi mai a ana, ia, sao nomai. Kadi
2: ako msidi ana.
0: Sao nomai.
2: O le kalagana mai avua. Hove o tau taba hoi. Avo ni o tau pa on ono ya o tau pa na.
0: Pavo mai ana.
1: Pastai la
0: la sen. Ya tu si le moi.
2: E bo se kushe fe yung po. O se vea. Bago. O se kushe po. Tomei o tau taba hoi. Avo ni pa on ono ya o tau pa na.
0: Eh tau sia tu ia popo inga ni. Ah. Eh,
2: mai
0: le ba. Ai lo episode mo mai moi.
2: Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,